zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.

0: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
4: W Radiu Złote Przeboje trwa specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Mister Zupy, z którym to rozmawia Tomasz Brel.
5: Właściwie, moi drodzy, to powinienem zacząć. Mój jest ten kawałek podłogi, ale chętnie się nim podzielę z gośćmi. Tym bardziej, że dzisiaj gość, no absolutnie wspaniały. Andrzej Donarski, czyli Mister Zupy w Radiu Złote Przeboje.
6: Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witam.
5: Zaczynaliście w latach 80., dlatego pewnie będziemy mocno podróżować po tej jakby muzycznej czasoprzestrzeni. Jedna rzecz mi nie daje spokoju od jakiegoś czasu. Która pisownia waszej nazwy jest poprawna? Bo znalazłem kilka. Mister Zup z kropką, Mister Zup bez kropki, z apostrofem, małymi literami, dużymi literami. Jak to powinno być napisane?
6: Poprawna nazwa od początku była MR z kropką, Z duże, apostrof OOB, czyli Mister Zup. O tą kropkę, z tą kropką był taki problem, że w języku polskim oczywiście przy skrócie, jeżeli litera końcowa jest literą wyrazu, nie stawia się kropki. Mhm. I ktoś nam zarzucił, ale to jest przecież błąd ortograficzny. No, a jednocześnie my próbowaliśmy wytłumaczyć, że to jest jednak angielskie słowo i angielski w tym momencie zwrot. Także prawidłowo powinna być kropka. Apostrof powstał w pewnym momencie i myślę, że w tej chwili ciężko powiedzieć, kto z zespołu. Myślę, że Kuba Grabski albo Jacek Paprocki, gitarzysta, albo Waldek Miszczor wpadł na ten apostrof, bo ten apostrof właśnie robił tego Zuba. Czyli tego pana z UB.
5: Czyli nazwa ewoluował też skład zespołu na przestrzeni lat.
6: Zgadza się.
5: Ale zaczynaliście jeszcze w czasach, kiedy działała cenzura. Czy wy mieliście jakieś przeboje z cenzurą?
6: Nie mieliśmy żadnych problemów z cenzurą. Z nazwą nie mieliśmy problemów, bo nikt nie zauważył tego. Zresztą był długi czas, gdzie pozostali członkowie zespołu, czyli ja, Gilmour, Reksiu, myśmy nie czuli tego, że to jest pan Zubę. W żaden sposób. Mister Zub to był dla nas, nazwaliśmy takiego faceta pod sklepem blaszanym, takim w Poznaniu, taki menel, mówiąc dzisiejszym językiem. I na niego się mówiło Zub, o, pan Zub. Mhm. I my byliśmy przekonani. Dopiero w zasadzie fani mi powiedzieli, no ale to jest ewidentnie. I dopiero później, jak się człowiek zaczął rozmawiać z kolegami, czyli z Kubą Grabskim przede wszystkim, bo to był jego pomysł, ten Mister Zup. On miał sen, że jedzie samochodem i staje przy barze, który się nazywa Mister Zup.
5: A ja tyle lat w nieświadomości żyłem, myślałem, że to jest jakaś finezyjna gra z cezurą właśnie.
6: Ja myślę, że to była finezyjna poprzez ten apostrof, aha, ale nie wiem, kto w tej chwili, kto był tego autorem. Czy to Kuba, bo Kuba miał takie genialne pomysły, czy Waldek Miszczor, czy Jacek Paprocki.
5: Ja się tak zastanawiam, bo waszym znakiem rozpoznawczym jest po pierwsze saksofon, a po drugie ten ochrypły głos. Czy ten saksofon się pojawił, był taki pomysł, żeby od początku był saksofon?
6: Może od razu wyjaśnię, dlaczego my taką muzyką się zajęliśmy. To były czasy bardzo trudne dla muzyków. Nie było instrumentów. Jeżeli były, to były koszmarnie drogie. Dobre instrumenty to w zasadzie mieli muzycy, którzy grali za granicą w knajpach. Klezmerka cała. Mało ludzi miało bardzo dobry sprzęt i w związku z tym, że nasz sprzęt był takiej jakości, jaki był, to był saksofon, jedyny saksofon, jaki wówczas Reksiu świętej pamięci miał. W związku z tym postanowiliśmy grać właśnie taką muzykę, jaką graliśmy, bo jak się grało cyk-cyk, takie na granicy skaczy reggae, to wtedy we wzmacniaczu nie słychać, czy ta gitara jest Fenderem, czy jest jakąś Jolaną, czy Defilem polskim. I aha, to się dało. Także my poszliśmy trochę na łatwiznę, żeby na tym sprzęcie, który my mieliśmy, nie dało się grać pajączków takich jak Lady Punk ładnie, jak Borysiewicz gra, który miał po prostu dobry sprzęt, ale też grał w knajpie.
5: Ale czy to oznacza, że graliście na tych legendarnie złych Eltronach?
6: No oczywiście.
5: Oczywiście.
6: Oczywiście, że zaczynaliśmy na... No, nie było innego wyjścia po prostu. Mhm. Zresztą moment już, kiedy graliśmy i byliśmy w miarę rozpoznawalni, popularni. Moment, w którym graliśmy 30-40 koncertów miesięcznie. Myśmy za koncert dostawali 2000 zł, a struny do gitary kosztowały 1500.
5: Mhm. I gotowało się je.
6: Oczywiście. Struny, raz, że się gotowało, dwa, że Jacek wczoraj mi właśnie powiedział, że może kurs wiązania strun w radio albo w telewizji pokazać, nie było innego wyjścia. Pękała struna czasami w czasie koncertu, wtedy trzeba było dowcipy opowiadać, a Jacek wiązał sobie strunę lub inny muzyk, Gilmour. Tak niestety to było. Saksofon był już od początku taki, jaki był. On miał takie brzmienie, kiedyś ktoś mi powiedział, a to ty grasz w tym zespole z zepsutym saksofonem. Co mi się bardzo spodobało, coś w tym rzeczywiście było. I szybko jeszcze opowiem anegdotę. Kiedyś w czasie koncertu gramy i nagle ma być solówka saksofonu, a saksofonista chodzi po scenie i szuka czegoś. My się zastanawiamy, o co chodzi, czemu on nie wchodzi z tą solówką. Dłużyzna się zaczyna drobna robić, no ale w końcu skończyliśmy utwór, żeby nie przedłużać, a Rychsiu podszedł, znalazł na podłodze jakiś element i podszedł do mikrofonu. Czy ktoś na sali może ma śrubokręt, bo mi klapka odpadła. Chciałbym sobie przykręcić. Tak było.
5: Kiedyś z Grzegorzem Skawińskim rozmawialiśmy o czasach siermiężnych dla muzyków, no i on opowiadał, że pierwszą gitarę sobie zrobił sam po prostu, bo nie było innego wyjścia.
6: Tak ludzie robili. Oczywiście wtedy królowały samodziały, czyli gitary jakieś takie samodzielnie zrobione lub kupowane przez od lutników różnych, którzy tym się zajmowali. Te gitary nie były złe.
5: Andrzej Donarski, czyli jak przeczytałem, jedyny prawdziwy Mister Zup dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, zaglądałem do waszej biografii. No i chyba dopadła was na pewnym etapie choroba innych polskich zespołów, takich jak Kombi, czy Oddział Zamknięty, czy też Demono nawet, że nagle w przestrzeni muzycznej zaczynają funkcjonować dwa zespoły o bardzo podobnej nazwie, jak to było z Mister z UB.
6: Tak to się zdarza, ale mamy takie realia. Mamy takie realia, że musimy zapewnić, jeżeli mamy rodzinę, jesteśmy odpowiedzialni, musimy zapewnić tej rodzinie byt. Nie zawsze jest po drodze wszystkim w zespole. Jeżeli jest sześciu ludzi, to jest sześć żyć, sześć problemów, sześć indywidualnych historii do objęcia. Nasze rozstanie, które nastąpiło w 2009 roku, było takim rozstaniem. Ja bardzo chciałem robić... Ja z innej bajki w ogóle do zespołu trafiłem. Ja trafiłem z bajki piosenki studenckiej, śpiewanej poezji czy śpiewanych wierszy. I ja w pewnym momencie chciałem piosenki, które mają jakąś warstwę tekstową troszeczkę inną. Chciałem te piosenki robić dalej i bardzo mi zależało na tym, żeby jednak ten swój dorobek dwudziestoparoletni, czy już wówczas to było, no 25 lat, chciałem tą nazwą, chciałem, żeby w tej nazwie był ten mój dorobek, żeby wiedzieli ludzie, z czym odbierają produkt. I zasugerowałem chłopakom, że oprócz tego, że my mamy Zuba, ja bym chciał robić coś innego, ale chciałbym, żeby to się nazywało Mister Zub 2 albo Mister Zub B, czy C, czy D. No i spotkałem ścianę. Nie, w żadnym wypadku, my się nie zgadzamy. W tym momencie powstało jakieś zastrzeżenie tej nazwy prawne, coś, o czym ja bym nigdy nie pomyślał. I wtedy, ja myślę, że też emocje grały rolę i wtedy doszło do sytuacji, gdzie rozstaliśmy się, bo wydawało mi się, ja osobiście uważałem, że koledzy nie powinni tak postąpić ze mną, że nie było to potrzebne, bo to nikomu w niczym nie przeszkadzało. I oczywiście trochę złośliwie starałem się zrobić nazwę, która będzie brzmiała tak samo, ale będzie inaczej się pisała i tak dalej. Z tych prób oczywiście niewiele wyszło, bo jednak mimo wspaniałych, fantastycznych muzyków, których miałem z Poznania w tym zespole, Mister z UB, taka nazwa była, czy Pan z UB w pewnym momencie próbowaliśmy się nazwać. Wszystko pięknie, ładnie, tylko dobrzy muzycy mają to do siebie, że nie zawsze grają naprawdę. I to niestety chyba słychać. To chyba słychać i to ja jako artysta czuję dosyć mocno. A ja chcę być na scenie wiarygodny, chcę wychodzić na scenę i czuć się dobrze. Dlatego udało nam się pogodzić po 2 latach kłótni pewnych między sobą. Stwierdziłem, że jednak chyba wolę, żeby muzyk grał słabiej, ale grał prawdziwie, z charyzmą, grał siebie.
5: Dzisiaj pewnie będziemy w lekkim rozkroku między latami 80. a czasami obecnymi. Czy wy pamiętacie swój pierwszy koncert, duży? To było chyba przed Lady Punk we Wrocławiu. Czy po latach takie wspomnienia się zacierają?
6: Nie, oczywiście pamiętamy wszystkie koncerty pierwsze, dlatego że historia z zespołem była taka, że powstał zespół. To był zespół, który powstał w Koszalinie. Dopiero do Poznania w związku ze studiami przyjechał Waldek Miszczor, Grzegorz Rewers, który studiował astronomię. Waldek był na kulturoznawstwie, Jakub Grabski, basista, był na kulturoznawstwie. I oni przyjechali do Poznania w związku z nauką, a Jacek Paprocki podjął decyzję, że przyjeżdża, że chcą zakładać zespół. I tak się złożyło, że Gilmour, drugi gitarzysta, wspaniały gitarzysta, również świętej pamięci, wówczas był w wojsku w Poznaniu i udało się jakoś tak ich razem połączyć. I w pewnym momencie oni zaczęli grać, fajnie grali, ale nie mieli wokalisty. Ja wówczas się bawiłem w taką... nie wiem, jak to nazwać. Miałem zespół, który się nazywał Zespół Parkinsona i graliśmy niby poezję śpiewaną, ale jednak rock'n'rollowo bardziej. Bardziej żywo, bardziej mocno.
5: To o tym jeszcze porozmawiamy dzisiaj.
6: I w pewnym momencie oni się zwrócili, że szukają wokalisty tego, czy bym nie spróbował. I ja im podesłałem takiego przyjaciela z Poznania mojego, serdecznie pozdrawiam, Andrzeja Pryszczyckiego, który niesamowity wokal facet miał. Wszystko, co ja w gardle mam, to mam od niego, to znaczy ja jego podglądałem, jak on śpiewał. Koniec lat 70., początek 80. Zresztą razem też grywaliśmy na festiwalach piosenki studenckiej. I ten Andrzej skrewił, można powiedzieć. On się chyba przestraszył, bo on rzeczywiście zawsze miał problem ze sceną. Jak wychodził na scenę, to wszystko odmawiało mu posłuszeństwa. Gitara się rozstrajała, głos nie tego, nic mu nie grało. I on skrewił i wtedy nie było wyjścia. Jakoś byłem w klubie Nurt akurat, no to może ty. I powiem szczerze, jak wszedłem na próbę i spróbowałem. Zaczęliśmy od kawałka podłogi oczywiście i się okazało, że i melodykę fajną tej piosenki zrobiłem i to się im spodobało, no i mi się spodobało. Już wiedziałem, że przepadłem. Już wiedziałem, że przepadłem i musiałem zawiesić działalność zespołu Parkinsona i poniosłem się do zuba.
5: I tak poszło.
6: Ale o koncerty pytałeś, bo przepraszam, uciekłem myślą, pytałeś o duże koncerty. Pamiętam koncerty dlatego, że każdy koncert, który chcieliśmy się przedstawić szerszej publiczności, duży koncert organizowany, wszystko pięknie, ładnie. Przed pierwszym dużym koncertem, który mieliśmy, Waldek Miszczor, perkusista, wylądował w szpitalu. No, nie można zagrać koncertu bez, że tak powiem, bez perkusji. To się nie da. No, i przekładanie tego koncertu. Media zaproszone, dobra, przekładamy o miesiąc. Po miesiącu jest koncert, jest termin koncertu. Dzień przed koncertem na ustach saksofonisty. Jakiś wykwit, coś. No i myśmy ten pierwszy koncert zagrali bez saksofonu. Nie wiem, czy sobie państwo możecie wyobrazić zespół Mister Zub bez saksofonu. Fatalne to było. Później taki duże koncerty, no to były te koncerty w walce o Złotą Dziesiątkę do Opola, czyli OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki. I to już były duże sale, duże publiki. No i we Wrocławiu słynny finałowy koncert był duży i ten koncert pamiętam. A później pamiętam koncert oczywiście w hali stulecia, chyba ona się tak nazywała we Wrocławiu, właśnie z Lady Punk. To był już duży zlot taki rokowy.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
5: Dzisiaj Mister Zup w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o kawałku podłogi. Jak po latach na przykład, nie wiem, jedziesz samochodem i słyszysz w radiu tę piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
6: Czerwienie się i jednocześnie tak patrzę w niebo. no, Bozi dziękuję. Ja zresztą Bozi dziękuję za każdy dzień, który się dzieje w moim życiu, bo jak coś fajnego się dzieje, to trzeba powiedzieć dziękuję. Trzeba umieć powiedzieć dziękuję. Ja myślę, że my powoli zapomnieliśmy nawet mówić dziękuję.
5: Ja podobne pytanie zadałem niedawno Grzegorzowi Markowskiemu, jak reaguje na swoje piosenki, kiedy je słyszę w radiu. I on się przyznał, że ma tendencję do analizowania, czemu akurat to zaśpiewał tak, po co to wibrato i tak dalej, czyli grzebie i chciałby poprawiać.
6: Nie, ja nie grzebię. Nie. Ja raczej uczę się od mądrzejszych ode mnie i czasem realizatorzy dźwięku mi zawsze mówili w tym, co my gramy w rock'n'rollu, to kurde, nie, jest apteka. Mhm. Tam musi być czasami coś lekko brudne. Ważne, żeby nie było ohydnie po sąsiadach, nie było ohydnego fałszu, to, ale generalnie cała siła Rolling Stonesów polega na tym, że grali muzykę brudną, taką nie taką wyczyszczoną jak Beatlesi. No, przez całe życie uwielbiałem Rolling Stonesów, nie przepadałem za Beatlesami. Doceniałem ich piosenki, harmonię tych piosenek jak najbardziej, ale w sensie postawy to uwielbiałem Rolling Stonesów, do dzisiaj ich uwielbiam bardziej niż Beatles.
5: Czyli jednak rock'n'rollowa dusza.
6: No tak, tak, chyba tak. Myślę, że to również chyba z jazzu wynika, bo byłem fanem jazzu. Mój ojciec był muzykiem, był zapalonym jazzmenem. Mimo, że życie po prostu spłatało sytuację taką, że musiał zarabiać na życie i w knajpie wylądował. Ale w latach, koniec lat 50., początek 60. muzycy nie mieli. Jeżeli chcieli zawodowo utrzymywać się z muzyki, to jedynym miejscem była knajpa. Jak mieli zobowiązania, tak jak mój ojciec, to musiał w knajpie grać. Ale ten jazz zawsze go fascynował w domu, zawsze jazz królował, zawsze był puszczany i ojciec mi dużo o jazzie opowiadał.
5: A nie mieliście pomysłu jako zespół, tak jak Sting niedawno zrobił, wziąć swoje największe przeboje i nagrać je w zupełnie innych wersjach, niejako na nowo, po latach?
6: Ja zawsze tak chciałem, w ogóle chciałem właśnie zrobić płytę coverów, bo powiem szczerze słuchaczom coś ważnego. Cover to nie jest odtworzenie piosenki, zagranie jej w taki sam sposób, skopiowanie, bo często tak się mówi, zespół grający covery, wychodzi zespół, który gra jakieś tam zachodnie przeboje, ale to są te same aranżacje, oni próbują zaśpiewać tak samo, zagrać tak samo. No to jest bliżej knajpy wszystko. To nie tak. Cover to jest w zasadzie nowa piosenka. To jest piosenka zagrana zupełnie inaczej, zaśpiewana zupełnie inaczej. I ja zawsze, to znaczy zawsze, od dłuższego czasu chciałem coś takiego zrobić, ale to też nie są proste tematy w tej chwili dla nas, robienie czegokolwiek nowego. My mieszkamy w różnych miejscach, ja mieszkam w Niemczech, Jacek mieszka w Warszawie, gitarzysta, pozostali muzycy mieszkają w Koszalinie. Jest dosyć trudno to wszystko zrealizować po prostu.
5: Mhm. Ale miewacie jakieś próby? Spotykacie się?
6: Tak, od czasu do czasu się spotykamy, ale to jak sami państwo słyszycie i jak ty słyszysz, ze względu na odległości nie jest to łatwe. Poza tym no, każdy z nas jest zajęty jakąś swoją pracą zawodową. Mhm. Każdy coś robi, to nie jest prosty temat nagle się spotkać. Tak od. Mhm. My się spotykamy, gramy koncerty, przyjeżdżamy, gramy koncerty, robimy próby przed tymi koncertami. Natomiast jest w tej chwili problem z nowymi rzeczami. Poza tym, ja powiem szczerze, jako człowiek dojrzały, 62-latek, tak nie wiem, czy widzę sens na przykład w robieniu nowych piosenek. Za bardzo nie wiem, co z tą nową piosenką, nawet jak będzie super, to takich super piosenek ja już tyle słyszałem i one i nie było możliwości, żeby się z tymi piosenkami gdziekolwiek przebić. To są w tej chwili inne zasady rynku, niestety.
5: O których to zresztą już rozmawialiśmy dzisiaj. Ja się tak zastanawiam, bo Mister Zup funkcjonował z przerwami. Co robiłeś poza muzyką?
6: Ja wyjechałem w 1984, przez przypadek wyjechałem do Niemiec i zostałem w tych Niemczech. Zespół Mister Zup funkcjonował bez basisty Kuby Grabskiego, który wylądował również, on był chory, był w szpitalu jakiś czas. Ja byłem za granicami, także oni mieli nowego wokalistę, nowego basistę. Nagrali płytę, dużą płytę długogrającą, longplaya. Ale to jakoś nie poszło im dalej, nie rozwinęli się. Ja później zacząłem przyjeżdżać do Polski dosyć wcześnie, w 1987-1988 roku. I Dopiero w 92 wpadliśmy na pomysł, żeby może reaktywować zespół. Mhm. I wtedy zaczęliśmy myśleć o tym i od 94 roku żeśmy już zaczęli grać i gramy do dzisiaj.
5: Andrzej Donarski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, czyli Mister Zup. Ja trochę poszperałem w wywiadach, których udzieliłeś do tej pory, no i bardzo ładny cytat znalazłem. Próbowaliśmy urokowić poezję śpiewaną, kojarzoną głównie z gitarą klasyczną i wyrazem cierpienia na twarz.
6: Tak.
5: To mowa o pierwszej formacji, czyli zespole Parkinsona. Jak po latach patrzysz na te początki?
6: Na moje początki... No moje początki faktycznie były taka gitara klasyczna i takie odleciały już bociany.
5: Był wyraz cierpienia?
6: No tak, bo to wtedy no, musiał być, bo jakbym się uśmiechnął, to by wszyscy powiedzieli, niepoważny ten
5: artysta.
6: No. Nie charyzmatyczny, bo się śmieje. Mi brakowało tego uśmiechu, dlatego powstał ten zespół Parkinsona, gdzie myśmy mogli... Ja wchodziłem na scenę w sukience, miałem na stojąco z gitarą i śpiewałem właśnie często w sukience byłem. Sukienka jakieś adidaski oczywiście, bo przecież nie szpilki. I myśmy bardzo wesoło podchodzili do tematu. Chcieliśmy tą martyrologię taką poezji śpiewanej, polskiej piosenki studenckiej. Chcieliśmy ją trochę zaburzyć, włączyć coś nowego w to wszystko. No później, parę lat później pięknie, bardzo ładnie zespół raz, dwa, trzy to zrobił. Wszedł wreszcie z innym instrumentarium, takim nietypowym i inaczej, inne podejście, inaczej zagrane, fajnie napisane.
5: Dobrze, szperamy dalej w takim razie. Jak to ktoś ładnie napisał albo powiedział, Mister Zup to przede wszystkim saksofon i twój głos z chrypą, ale pamiętam w jednym z wywiadów powiedziałeś, że chrypa to jest raczej skutek, a nie przyczyna, że chrypy się dorobiłeś śpiewając na kiepskim sprzęcie.
6: Nie pamiętam tego wywiadu. W tej chwili z perspektywy czasu myślę, że chyba tak to właśnie było, że sprzęt był tak fatalny w tamtych czasach, że żeby w ogóle na próbie cokolwiek zrobić, jakąś próbę, ja po prostu z próby wychodziłem i nie mówiłem. Zanim mówiony, bo musiałem drzeć się na cały głos, nie słyszałem się dobrze. Nie było czegoś takiego jak dzisiaj ucho, że człowiek sobie wsadzi ucho i słyszy siebie jak śpiewa i go nie interesuje, czy inni słyszą, bo to nie o to chodzi. To niech już tam się bawi ktoś przy gałkach i robi to, żeby inni słyszeli. Rzeczywiście, gardło zdarte, ten pierwszy etap Zuba, 84 rok, trzeci, czwarty, bo w trzecim powstał i graliśmy, to było wiecznie zdarte gardło. Wiecznie zdarte gardło. Wiem, że kiedyś tydzień mieliśmy jakieś takiej przerwy po trasie koncertowej i wchodziliśmy do studia. I chłopcy się załamali, bo mówią, Jezus, co to za operowy głos, taki wypoczęty. Mój jest ten kawałek podłogi. Żartuję, ale a później to już tak zostało. Ja myślę, że w tej chwili ta chrypka już, ona już ze mną jest tyle lat i to już w tej chwili nie jest sprawa złego sprzętu. Ja też nauczyłem się nie zdzierać głosu, a jednak mieć ten sam tembr, tą barwę, taką jaką mam.
5: A propos waszego najbardziej znanego kawałka, czyli kawałka podłogi, w internecie znalazłem nową wersję, zaśpiewaną przez Popka.
6: Tak, ja powiem szczerze, słyszałem i wcale jej tak nie krytykuję, bo on wbrew pozorom, on dosyć melodycznie do tego począł, dosyć melodycznie te zwrotki wyśpiewuje, tam jest pewna melodyka. To jest oczywiście inna bajka. Ja w tej bajce nie uczestniczę w sensie takim, żebym kupował płyty, słuchał. Sytuacja jest prosta. Producent Mateo ze Szczecina zwrócił się do mnie, czy pomógłbym w nagraniu samego refrenu na nową płytę Boriksona i Soboty. To są raperzy, jeden jest chyba dom Częstochowa, drugi ze Szczecina. Ja się zgodziłem, przyjechałem, to było dla mnie nowe przeżycie. I później, po tej płycie doszło do sytuacji, w której był, no też sprawa nie w ogóle moja bajka, czyli KSW, bije się dwóch facetów na ringu, kto kogo zabije pierwszy. I był pomysł, żeby kawałkiem podłogi otworzyć galę całą. To Mateo zrobił aranżację jakąś w taki, a nie inny sposób. I ja miałem wyjść, zaśpiewać. Ja się zgodziłem, bo ja lubię przyjmować wyzwania różne, ale jednocześnie ja nie muszę się z tym utożsamiać. Myślę, że to jest do zrozumienia przez normalnego człowieka. To, że wziąłem w tym udział, to nie znaczy, że to popieram w jakiś tam wielki sposób. Nie, to nie jest moja bajka, to od razu mówię. Natomiast całe zdarzenie, cała praca przy tym zdarzeniu dała mi nowe doświadczenia na pewno. I nie było źle. I później ja posłuchałem właśnie, że Mateo Popek dorwał tą wersję Mateo, ten podkład. I on tak ładnie to przyciął, że tam sobie dośpiewuje swoje. Natomiast refren zostawiał mnie. Ja śpiewałem ten refren. Ja byłem zszokowany przede wszystkim liczbami
5: wyświetleń
6: na YouTubie, bo skoro ja nagle patrzę, to na 4 dni po wejściu tego na kanał, na YouTube, no tam było chyba 4 miliony odsłon. Po prostu no coś, czego dotychczas nie widziałem, mówię, nie, no, mówię, śmieszne, ale fajne. No, nie jestem człowiekiem, żebym miał z tym walczyć w jakiś sposób i ja się nie zgadzam, czy coś. Chyba w dzisiejszych czasach to nie ma sensu. Poszło swoim życiem. Ktoś, kto mnie zna, to nie ma z tym problemu, że tak się zdarzyło. I ja powiem szczerze, ta wersja Popka nie jest taka zła. Mi się to podobało.
5: No i tego to piękną klamrą spięliśmy początek lat 80. i czasy obecne. Jedyny prawdziwy mister Zup, czyli Andrzej Donarski, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje. Pięknie dziękuję.
6: Dziękuję uprzejmie. Dobrej nocy życzę.
5: Dziękujemy.
7: A teraz jeszcze szybkie spotkanie z zespołem, który był jedną z ikon Eurodance. La Bouche.
8: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Fantastyczny zespół La Bouche. Słuchajcie, porozmawiajmy o waszym największym hicie, czyli o Be My Lover. Czy istnieje jakiś przepis na hit?
9: I think the recipe is truth and honesty.
10: Myślę, że najlepsza recepta na hit to prawda i szczerość. Tak w skrócie. Razem z Melanie graliśmy w zespole Groove and Affairs. W momencie, kiedy dwie atrakcyjne osoby się spotykają, istnieje możliwość lub ryzyko, że przerodzi się to w coś więcej. Pamiętam, że siedzieliśmy w studio podczas nagrywania miksów i Melanie zapytała mnie, co sądzisz o połączeniu pracy z przyjemnością? Oczywiście miałem wtedy mnóstwo dziewczyn, które uganiały się za mną, więc szczerze spodziewałem się tego pytania. Ale z doświadczenia wiedziałem, że to nie zawsze wychodzi. Wcześniej występowałem w innym show i umawiałem się z dziewczyną, z którą razem występowaliśmy. Raz przed występem pokłóciliśmy się, a ona na scenie nie chciała na mnie nawet patrzeć. To było moje najgorsze doświadczenie podczas występu. Więc tak też powiedziałem Melanie. Z doświadczenia wiem, że takie relacje nie zawsze wychodzą na dobre. Na przykład Sonny i Cher, Pieces and Herb, więc to może się nie udać. Powiedziała wtedy, okej. Siedzimy w studio, wspominając czas, który spędziliśmy razem i nagle tekst pojawił się sam.
9: And so the next thing you know, we're in the studio. Looking back on all this time that we've spent together, you ought to know by now if you want to be my lover.
10: Musisz wiedzieć, czy chcesz być moim kochankiem. Pomyślałem. Słyszę, co mówisz. Widzę, co robisz. Najpierw muszę poznać cię trochę lepiej. Chciałem dodać słowa do melodii, którą nuciłem, ale nic nie przychodziło mi do głowy, więc zostawiliśmy to bez słów.
9: I really want to be with you. And you're trying to put the words to the melodies that you're humming. And nothing was coming for that. So we left it in there as the...
10: Więc czy jest jakaś recepta na hit? Myślę, że jeśli profesjonalnie zajmujesz się pisaniem tekstów, to może, ale tak naprawdę najpopularniejsze piosenki, które stają się hitami na długie lata, muszą być prawdziwe w swojej treści. Zawsze więc starałem się pisać teksty, bazując na własnym doświadczeniu. Ostatni nasz singiel, Night After Night, jest inspirowany relacją Sophie z jej mężem. Jeżeli coś nie jest prawdziwe, ludzie od razu to wyczują.
8: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje zespół La Bouche. No właśnie, La Bouche po francusku to usta. Powiedzcie mi, czy ktoś z was mówi po francusku?
10: Troszeczkę. Nikt z nas nie mówił po francusku. Frank Farian był pewnego rodzaju perfekcjonistą. Skupiał ogromną uwagę na każdym dźwięku, który miałem zaśpiewać. Mówił Ten dźwięk musisz zaśpiewać tak i tak. Nie zagwarantuję ci, że to będzie hit, jeśli zaśpiewasz to inaczej. Spośród wszystkich zespołów, które prowadził od Bonnie M przez No Mercy i Eruption, powiedział nam, że jako zespół zawsze mieliśmy coś do powiedzenia. Powinniśmy nazwać was po prostu Usta, na co my stwierdziliśmy. Usta? Później zaproponował, może po francusku, La Bouche. I ta nazwa nam się spodobała.
8: La Bouche dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, rozmawiałem nie tak dawno z Rodem Stewartem, który kocha grać w Las Vegas, bo traktują go tam niczym Elvisa. Czy wy też macie jakieś swoje ulubione miejsca, gdzie kochacie grać koncerty? Oczywiście prócz Polski.
10: Polska, oczywiście. Vegas, to niesamowite. Magiczne miejsce, gdzieś pośrodku pustyni. Tam nawet jeśli nie jesteś wokalistą, czujesz się jak gwiazda. To, że przez 25 lat mamy jeszcze możliwość podróżowania i koncertowania po świecie, jest dla nas naprawdę wyjątkowe.
8: I też wyjątkowi goście dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, zespół La Bouche. Słuchajcie, pięknie dziękuję.
0: Thank you.
10: Dziękujemy.
4: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. W Media.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: Reklama.

0: U5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
6: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
7: Reklama.
8: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
9: To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów. Strzelanina na amerykańskiej uczelni tuż przed inauguracją roku. Polska pływaczka najszybsza w Europie na 50 metrów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradu. W Warszawie przeszła wczoraj uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo upału na trasie defilady zebrały się tłumy.
10: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem sił powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
9: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego w stanie Virginia. Uniwersytet tydzień temu otworzył dla studentów akademiki, a zajęcia mają się tam rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
11: No robi wrażenie.
12: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
13: Tak.
9: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10, na drodze między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami, fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Katarzyna Wasik z złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dziś 24 stopnie na zachodzie, w Zielonej Górze może pokropić, 30 stopni w centrum, natomiast 34-35 na wschodzie, głównie na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu. Tam najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam. No to w tej pogodzie zmiana, prawda? Ci na wschodzie dzisiaj będą mieli maksymalne upały, a ci na zachodzie trochę więcej pogodowego spokoju. My też spokój zapewniamy dzięki muzyce. Fajnie, że wypoczywacie z nami. Tilaf, Warszawa.

Dekaz w Radiu Złote Przeboje. Wypoczywacie w długi weekend, a może nad polskie morze jeszcze na ostatnią chwilę jedziecie. Internet obiegły już zdjęcia przepełnionych plaż we Władysławowie. Parawan w parawan. Ja nie wiem, bo kawałek dalej pusta plaża w Kuźnicy czy Chałupach. Duża, piękna. No, po prostu trzeba wiedzieć, gdzie z tym parawanem się wbijać. A zasada taka: długi weekend, długi parawan. Radio Złote Przeboje. A to już muzycznie September.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje, 8.29, budzimy się z Duran Duran. Uwielbiam tę lekko nostalgiczną piosenkę, trochę zazdroszczę Norwegom, Szwedom, Niemcom i dalej połowie zachodniej Europy, że na jesienne koncerty brytyjskiego zespołu się tam fani szykują. Mam wrażenie, że w Polsce duża hala fanami Duran Duran też by się wypełniła. Szkoda, że do nas nie przyjadą. Grali u nas, oj, ze dwie dekady temu to było i wtedy tor wyścigów konnych na Służewcu wypełnił się po brzegi. Jak ktoś niedobudzony, to bardzo proszę, przy tym staje się zdecydowanie lepiej. Village People. A tytuł piosenki chyba wszyscy znamy, prawda?

0: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
3: Dzień dobry.
2: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Baltimora w długi weekend w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę u nas Artur Gadowski. Tydzień temu dał wspaniały koncert z zespołem Ira na plaży Wawer. Powiedział na naszej antenie, że mimo prawie 40 lat na scenie, koncerty ciągle są dla niego stresujące.
1: Ja nie jestem osobą zbyt przebojową, że tak powiem. Raczej jestem człowiekiem wstydliwym. Dlatego jest mi zawsze ciężko wyjść na scenę. Ja jestem zodiakalnym bliźniakiem i prawdopodobnie właśnie jest nie dwóch. Jeden ten taki, który tam jest na scenie, a drugi w życiu codziennym.
0: Aha, to tak to działa z bliźniakami, nie wiedziałem. No to Artur Gadowski, ona jest ze snu, kwadrans i będzie dziewiąta.

Rick Astley w Radiu Złote Przeboje powoli już kończy, bo niecałe 3 minuty i będziemy mieli godzinę 9. W naszych wiadomościach smutne doniesienia. Będzie o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Są ofiary i są ranni. Szczegóły za chwilę.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
3: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Posłuchajmy razem ważnych wiadomości.
4: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
5: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
4: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Zarówno publiczność, jak i piłkarze są zadowoleni z rozegranego supermeczu we Wrocławiu. W starciu Manchesteru United i Milanu triumfował włoski klub 4-2. Zawodnicy grali przed kompletem 40-tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od zachodu idzie deszcz i zaraz popada w Bydgoszczy. Na zachodzie do 24 stopni, potem ten deszcz dojdzie do centrum i może skropić Łódź, Warszawę, ale też Częstochowę. Tu w dzień do 30 stopni. Do 34 na Podkarpaciu, gdzie pełne słońce. Kacper Sosnowski, witam. Wypuszczono na rynek figurkę lalki Barbie o twarzy pewnej znanej piosenkarki. I wiecie co? Powiem za chwilę. Okropny jestem. A muzycznie zaczynamy od Perfektu. Zdradzę także, że będzie w tej godzinie najpiękniejsza dla mnie piosenka Zbigniewa Wodeckiego. No to wielkie przeboje też będą.

Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy na to jak na lato. Ostatnio odbyła się w Atlancie taka impreza charytatywna związana z Fundacją Whitney Houston. Podczas wydarzenia zaprezentowano lalkę Barbie inspirowaną postacią Whitney. No i wygląda rzeczywiście Barbie jak artystka i jeszcze ma sukienkę podobną do tej z teledysku do I Wanna Dance With Somebody. Dodam, że Whitney sprzedawana jest łącznie ze statywem do mikrofonu, bo jakby inaczej. No i pierwsza partia od razu się wyprzedała. Podejrzewam, że nie tylko dzieciaki i nastolatki kupili Barbie. Barbie Whitney. A to Army of Lovers.

0: To już dziś po 20. Nie może cię zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje.

Barry White pięknie zaśpiewał w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś przy śniadaniu albo krąży w okolicach kuchni, a wiem, że tacy są, to polecam poranny napój z imbirem. Nacho najlepszy, pobudza metabolizm, wspiera trawienie i też zwiększa spalanie kalorii. A jak jeszcze wyciśniętej cytryny tam trochę dodamy, czy miodu, to nawet nieźle smakuje. Ja tak sobie ostatnio właśnie świeży imbir trę, dodaję wody ciepłej, zostawiam to na kwadrans i potem jeszcze trochę miodku i cytrynki i też pobudza ten ostry smak. Łatwiej potem wstawać na weekendy do pracy. A to Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: reklama.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
0: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
4: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Media Expert.
9: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: takich dźwiękach można wypoczywać w długi weekend, prawda? Zbigniew Wodecki w Radiu Złote Przeboje. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, lubię wracać tam, gdzie byłem. To mi się przypomina Mateusz Ziółko, który występował w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Zaśpiewał tak jak mistrz Wodecki, także jury i publiczność, no to się popłakali. Zdradził kiedyś Mateusz Ziółko, jak był w naszym radiu, że od małego lubił bawić się w naśladowanie innych artystów i bawił się tak całe dnie.
1: Jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę. I wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
0: No, ma do tego oko i talent ma. A to już Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje. 12 minut i będzie 10.

0: Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. Sporo smutnych informacji do nas od rana dochodzi o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, o pożarze skansenu w Sanoku, ale powiemy też o pieniążkach dla emerytów, które ci niedługo
1: dostaną.
2: Piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj Radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mijają dni, lata, wieki. A jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W niedzielę zapraszamy na wiadomości o godzinie 10.
8: 12 osób nie żyje, to bilans ofiar w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci. Nic nie muszą robić, wystarczy poczekać. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
9: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
8: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Od rana chmury w zachodniopomorskim, a deszcz teraz w Zielonej Górze i w Bydgoszczy. I taki stan rzeczy aż do południa. Potem deszcze przysuną się w stronę centrum. Może pokropić w Łodzi czy Warszawie. Tu i na południu około 30 stopni. Więcej słońca po południu nad morzem, tam powyżej 20. A wieczorem nie tylko koncert Andrei Bocelliego na Narodowym, bo będzie też fajna, darmowa atrakcja koncertowa dla tych, którzy lubią potańczyć. Szczegóły za chwilkę. Ta atrakcja koncertowa to też dla tych, którzy lubią lata 80. i 90. A teraz Chris Ria, Road to Hell, 3 minuty po godzinie 10.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.

aż nie chcę im przerywać, tak pięknie śpiewają, ale już kończą. All for One, I Swear, w Radiu Złote Przeboje. Brzmi w tym zespole głos Tonego Borowiaka. Tak, tak, nie mylicie się. Prawie swój człowiek. Jego pradziadek był Polakiem, a żonę miał też Polkę. Pan Tony teraz wydaje solową płytę. Trzymamy kciuki za dalekiego rodaka naszego. To teraz u nas 10 po 10 zespół polski z czeskim akcentem w osobie Haliny Młynkowej. Jak któraś z pań dziś idzie na przyjęcie urodzinowe, to naszej je polecamy.

0: Robert Chojnacki i Piasek w Radiu Złote Przeboje. Budzikom śmierć to za nami. A przed nami dziś wieczorem na przykład romantyczny spacer po plaży Wawer. Może jakaś przekąska w punktach gastronomicznych, które tam będą czynne. A po 20:00 konkursy na scenie z nagrodami od Radia Złote Przeboje i od 20:30 Just Five, ale będzie też można potańczyć przy Papa D. Oni przyniosą nas w lata 80. Paweł Stasiak ostatnio mówił u nas, dlaczego te lata wspomina cudownie.
1: Nie było wyścigu. Nie było czegoś takiego, że ktoś musiał być najlepszy. Wydawało się piosenki, miało się, nie wiem, zaplanowaną trasę koncertową. Tych koncertów było bardzo dużo. Nie wiem, graliśmy w rekordowym momencie do 6 dziennie. Wokół nas ta aura beztroska i pewnego rodzaju taki brak agresji.
0: No i będzie można sobie dziś wieczorem na plaży romantycznej pośpiewać na przykład takie przeboje. A zostawię was z niedosytem. A co tam? Więcej Papa D na plaży Wawer po 20:00. A to? Też piękne lata 80. Kim White.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaj.

0: niskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
6: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
5: I też Brookbet?
6: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
5: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
6: I ogrodzenie.
5: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
7: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę Celine Dion, która kiedyś, jeszcze w latach 80., jak nie miała dobrej techniki śpiewania, przechodziła, słuchajcie, zapalenie krtani i strun głosowych. I lekarze powiedzieli jej wtedy, że przez 3 tygodnie nie może się odzywać. Po latach stwierdziła, że to było dla niej ważne, oczyszczające i relaksujące wydarzenie. Wyobrażacie sobie 3 tygodnie bez mówienia? No, może mnichom łatwiej to sobie wyobrazić. Teraz na pewno zaśpiewa Celine Dion.

0: Mega
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11:00. Posłuchajmy razem wiadomości.
13: 12 turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Chwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Meczugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
14: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
13: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków ze strzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów, ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta: Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie Dniepropetrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
13: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Popradzkim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emilianą Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Dziś po południu do 23 stopni w Trójmieście, 25 w Szczecinie, 26 we Wrocławiu, Poznaniu chłodniej, bo tam też chmury i deszcz. 30 stopni będzie w centrum, a palące słońce i 35 kresek na termometrach w Lublinie, Rzeszowie, Kielcach czy Krakowie. A jak ktoś jest ciekawy, jak pogodowo będzie wyglądał najbliższy roboczy nadchodzący tydzień, to zdradzę takie wiadomości. Może ktoś sobie na przykład długi weekend jeszcze przedłuży? Radio Złote Przeboje. I ciekaw jest, czy w poniedziałek zmoknie, czy też słońca będzie miał dużo. Wszystko powiem już niebawem.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
12: I Dżem to już przegrywa. Naiwne przygrywa, o tak chciałem powiedzieć. Naiwne pytania.

Tak, uprzyjemniamy wam długi weekend w Radiu Złote Przeboje. Anne Wisborn za nami. No panie teraz będą królować na naszej antenie, bo za chwilę Madonna, która ostatnio zaprezentowała swój utwór Love Sensation razem z Kylie Minogue. No i podczas występu w Amsterdamie Madonny Kylie zaskoczyła publiczność i dołączyła znienacka do starszej od siebie gwiazdy. Jak panie brzmią razem? A proszę bardzo, mam akurat... Tak bardzo nowocześnie brzmią. I podobne te głosiki, prawda? Nawet nie wiadomo, która śpiewa. No dobrze, to już wiemy, jak panie brzmią razem, a jak brzmią oddzielnie. Kylie Minogue już była. A Madonna jest teraz. Into the Groove.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Znowu niespodzianka?
4: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Marek, ja coś Ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
8: I Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
7: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
8: Znam ten sposób. Kosztowny.
7: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
8: To dlatego taka koperta.
7: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
9: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-ccpl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co
10: mega,
11: ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Gramy na to jak na lato. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. No dzisiaj to raczej wszędzie gorąco, a szczególnie na wschodzie kraju i południu. A ja sprawdziłem dla was pogodę na ten nadchodzący tydzień. Będzie można odpocząć od upałów, od razu powiem, bo już od poniedziałku maksymalnie do 24 stopni. Potem nawet jeszcze trochę chłodniej, na przykład do 20 w środku tygodnia. Popada też, zagrzmi, dobrze w sadach sobie będą mogły owoce się napić. A im bliżej kolejnego weekendu, tym cieplej i następna sobota i niedziela raczej słoneczne z 24 stopniami średnio na termometrach. No idealnie się to ułożyło. Murray Heads, One Night in Bangkok.

0: już dziś po 20. Nie może cię zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja.
2: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja, nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
5: Mamy włamanie.
6: Co?
5: Słońce włamało się do salonu.
6: Och, nie!
5: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
6: O, i zaciemnienie.
5: I dyskrecja.
6: Byłeś taki odważny i męski.
5: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale...

0: Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Przebojowa Shakira. Ostatnio cała w skowronkach. Nie dlatego, że jutro w Polsce o złotówkę spadną ceny benzyny, ale dlatego, że z Ed Sheeranem ostatnio na swoim koncercie zaśpiewała w Nowym Jorku. Zaprosiła go, on przyjął zaproszenie. No i piękną balladę Underneath Your Clothes razem wykonali. No kapitalnie zresztą to brzmiało. Underneath your clothes there's an endless story. A dodam, że to jej oczywiście ulubiony artysta. Także Shakira do tej pory z tego występu się cieszy. No ja tam jednak wolę obniżki benzyny.

0: Tina Turner w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo dwie minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach ważne informacje dotyczące wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zostańcie z nami.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Południe minęło, zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
11: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorje, o czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
13: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
12: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
11: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topry w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście, między innymi na Giewont i Rysy. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Na razie Polska na pół przecięta. Chmury na zachodzie, pada w Zielonej Górze, Poznaniu i Bydgoszczy, a potem w stronę centrum te chmury przejdą i pokropić może wieczorem w pasie od Katowic po Białystok. Na wschodzie jednak upał do 34 stopni. Do 23 na zachodzie i nad morzem. Kacper Sosnowski, witam już w niedzielne popołudnie. Mam nadzieję, że wypoczywacie w ten długi weekend. Będzie u nas o niespodziewanie drogim teledysku do piosenki zespołu Disco Polo. Radio Złote Przeboje. Ale gram tak po naszemu raczej. Budka Suflera i Jolka.

dobre nagranie na słoneczną niedzielę. Ace of Base w radiu Złote Przeboje o tym, że no, życie jest kwiatem. Ja już teraz bym dodał, że czasem piękną frezją, a czasem kaktusem. Tak może powiedzieć sobie Kajra, żona Sławomira. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Bo piosenkarze ostatnio kręcili na łonie natury teledysk z zespołem disco-polowym, zespołem Classic, nawet kojarzę. No i wokalistka zgubiła pierścionek z ponad 3-karatowym diamentem. Wartość pierścionka? Ponad 300 tysięcy złotych. Także jedno jest pewne, to będzie jeden z ostatnio droższych teledysków w historii muzyki disco polo. A mówili zawsze całe życie, idziesz na plan, nie zakładaj pierścionka z diamentami i brylantami.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
3: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
2: I też Brookbet?
3: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
2: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
3: I ogrodzenie.
2: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

długi weekend z Radiem Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, zespół jest w głośnikach. Wesoła historia jest związana z głównym wokalistą grupy Johnem Andersonem, który od najmłodszych lat podśpiewywał, a pracował też w rockowym barze londyńskim, gdzie grało wielu wspaniałych artystów i kiedyś ktoś ze znajomych grających na scenie zapytał, czy chciałby wejść i pośpiewać do mikrofonu. Zgodził się, a czas później był już członkiem zespołu. Także zaczął w barze, skończył na scenie. Donna Summer nie pracowała nigdy w barze, choć w jednej z jej piosenek ten motyw się pojawia. To jest Hot Stuff.

0: tak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mamy włamanie.
8: Co?
7: Słońce włamało się do salonu.
8: Och, nie!
7: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
8: O, i zaciemnienie.
7: I dyskrecja.
8: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze.

0: Michael Jackson, tak gra Radio Złote Przeboje i Radio Złote Przeboje rozdaje też tysiące złotych. Kolejny finał naszej zabawy, zabierz złote na wakacje. Już jutro po 9:00 wejdźcie do gry za darmo na złoteprzeboje.pl, wypełniając specjalny formularz. Tam też szczegóły tego, jak 1000 zgarnąć. Mariusz Telmaszczyk już jest z nami.
1: Tak zachęciłeś, a szkoda, że nie mogę wziąć udziału.
0: No właśnie, nie możemy. Ale polecamy słuchaczom,
1: tak
0: bo
1: jest
0: opcja na 1000 na wakacje, zawsze się przyda. Co byś za 1000 zrobił?
1: Proszę pana, życie bym wygrał, proszę pana. Ułożyłbym sobie podczas tych wakacji, panie, te ceny.
0: Myślałem, że powiesz, że na mecz Manchesteru wczoraj do Wrocławia bym jechał, jakby wyjeżdżał.
1: Mógł cofnąć czas, proszę pana, tak jest.
0: Tak.
1: Dokładnie.
0: A jeszcze kilka tych fajnych koncertów w lato będzie, więc te pieniążki się przydadzą. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam, w rękach Mariusza was zostawiam. I Eurythmics jeszcze tu pogra. Do 13:00 co najmniej.

0: zawsze słuchając Radia Złote Przeboje podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, bo dobijamy do godziny 13 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Autopromocja.
2: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: 5 Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
14: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
15: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
14: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i 2 kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
13: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
4: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
13: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
16: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
13: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj Polska nieco podzielona, ponieważ na północy czy też na zachodzie kraju około 20 stopni. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, natomiast w centrum czy też na południu powyżej 30 stopni, a w Rzeszowie nawet dzisiaj 35. Dzień dobry, godzina 13 minęła. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i czas na człowieka, który potrafił nagrać świetną piosenkę na święta, a i też kawałek, który bardzo przyjemnie słucha się latem. Wham! Wake me up before you go-go, a chodzi oczywiście o George'a Michael.

0: Ka-ching.
1: Oj, myślę, że dźwięk takiej otwieranej kasy, będąc na wakacjach gdzieś nad polskim morzem, na Mazurach czy w górach, to akurat słyszycie często. Shania Twain w radiu Złote Przeboje podczas tego popołudnia. No, proszę Państwa, dzisiaj wieczorem, jeśli będziecie w Warszawie, to warto zabrać swoich bliskich, znajomych i wybrać się na plażę romantyczną Wawer w Warszawie, ponieważ dzisiaj pojawi się wieczorem Radio Złote Przeboje. Jest szansa na gadżety Radio Złote Przeboje, a także dzisiaj po godzinie 20 koncerty. Tak jest, specjalnie dla Was na żywo zagra zespół Papade, a także grupa Just Five, więc myślę, że to może być naprawdę zacny, niedzielny, wakacyjny wieczór, tym bardziej, że wstęp wolny. A jeśli nie wierzycie, kto zagra, proszę posłuchać.
2: Paweł Stasiak, zespół Papade. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przyboje na nasz koncert. Plaża Wawer, 16 sierpnia.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Mamy włamanie.
5: Co?
4: Słońce włamało się do salonu.
5: Och, nie!
4: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
5: O, i zaciemnienie.
4: I dyskrecja.
5: Byłeś taki odważny i męski.
4: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
0: Reklama.

Czas upłynie naprawdę bardzo, bardzo szybko, bo to już ponad 2 tygodnie, od kiedy to Beata Kozidrek zagrała koncert w swoim rodzinnym Lublinie. Wystąpiła dokładnie na dziedzińcu Zamku Królewskiego, a na miejscu było Radio Złote Przeboje, więc mogliście słyszeć relacje z tego wydarzenia, a też mnóstwo rzeczy znajdziecie na naszych social mediach Radia Złote Przeboje, więc swoją drogą też pamiętajcie, że jeśli gdzieś podróżujecie, zwiedzacie kraj i nie tylko, no to Radio Złote Przeboje także znajdziecie, mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach. Natomiast już teraz kawałek idealny do podróżowania, chociaż też życzę, żeby to nie był tylko one-way ticket. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
3: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
2: I też Brookbet?
3: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
2: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
3: I ogrodzenie.
2: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
4: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policjalna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policjalna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.

Radio Złote Przeboje, taki prawdziwy rockowy klasyk, a więc to i Afryka podczas tego popołudnia. Swoją drogą, też taka pora obiadowa, więc jak coś, to życzę wszystkiego dobrego i smacznego. Natomiast nie tak dawno obejrzałem dokument poświęcony życiorysowi i twórczości Kylie Minogue. No i akurat tam jest dużo ciekawych rzeczy, między innymi wątek o jej relacji z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. To był krótki związek, ale na tyle intensywny, że do niego wokalistka wróciła i też potwierdziła, że okej, Michael Hutchins był gwiazdą rocka, więc ten związek zbyt długi być nie mógł. Natomiast podkreślała, że była to osoba, która w nią bardzo, bardzo wierzyła. Dlatego też widać po jej reakcji, że ta relacja w niej bardzo siedzi. Kylie Minogue, już teraz. Should be so lucky. Dajcie głośniej.

0: Suzana, Radio Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 14 i za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie i co dalej z pogodą, bo okazuje się, że to chyba koniec, przynajmniej na chwilę, z upałami.
1: Autopromocja.
2: Nadszedł czas.

0: To już dziś po 20:00. Nie może cię zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Reklama.
8: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
9: Po wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy Iga Świątek. Dziś gra w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu. Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
10: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
11: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
10: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
9: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody zaporoski, dniepropietrowski, doniecki i chersoński. Mer Kijowa Witalij Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po postrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobietę odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
12: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
9: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Aranko.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Z Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Pogoda.
8: Jeśli dzisiaj chcecie odpocząć od upałów, no to lepiej wybrać się w okolice Olsztyna czy też Trójmiasta, bo tam około 21-23 stopni, ale też uważajcie na przelotne opady deszczu. Natomiast jeśli chodzi o upały, no to one dzisiaj w centrum 32 stopnie, a także na południu 34 w Krakowie czy też 35 w Rzeszowie.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Spędzać nieco leniwie, odpoczywać, no ale jak trwa lato, to człowiekowi do głowy co przychodzi? Na przykład muzyka.

zdecydowanie jedna z moich ulubionych grup, a więc Fleetwood Mac Everywhere w radiu Złote Przeboje. Chociaż szczerze mówiąc, historia tego kawałka jest o tyle ciekawa, że kiedy on powstawał, to wszyscy w zespole byli ze sobą pokłóceni, a związki w grupie się rozpadły. No i to z pozoru ta toksyczna taka sytuacja sprawiła, że powstał jeden z najważniejszych kawałków grupy Fleetwood Mac. To taka ciekawostka. Natomiast w Radiu Złote Przeboje też bardzo ciekawy duet, połączenie Bryan Adamsa i jednej ze Spicetek, a więc Mel C.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Mamy włamanie.
14: Co?
13: Słońce włamało się do salonu.
14: Och, nie!
13: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
14: O, i zaciemnienie.
13: I dyskrecja.
14: Byłeś taki odważny i męski.
13: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
15: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: dokładnie tak można spędzać to popołudnie, niedzielne popołudnie, tak do obiadu, czy też spaceru, no co tylko chcecie robić, słuchając też oczywiście Radia Złote Przeboje. A dzisiaj wieczorem też będzie się działo, zwłaszcza jeśli jesteście w Warszawie, zabierajcie bliskich, znajomych, kogo tylko chcecie, bo dzisiaj na plaży romantycznej Wawer w Warszawie, tam będzie koncert i Papade, i będzie Just Five, i będzie Wojtek Babiarczyk, tak jest? Halo, halo?
1: Dzień dobry, witajcie pięknie. Tak, dzisiaj zabieramy was wieczorową porą w podróż do lat 90. Niektóre kawałki będą z początku lat 90., niektóre z końca lat 90. Jednym słowem, musicie koniecznie odwiedzić plażę Wawer. O 20:30 rozpoczną się koncerty, jak wspomniał Mariusz. To będzie zespół Papade, będzie również Just Five, czyli zespół od tego numeru Kolorowe Sny, kiedy ja pali, daj.
0: Dokładnie tak, więc dzisiaj będzie moc atrakcji, a teraz w Radiu Złote Przeboje też tych atrakcji nie brakuje, więc dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian,
11: mega,
12: co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
18: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, żeż, idź. Poczuj się na parę chwil.

0: gwiazd, a kto ty?
1: Są tacy artyści, takie piosenki, których nie da się nie lubić. Jak człowiek słucha, to od razu ma lepszy nastrój. Marek Grechuta, Wiosna, a kto ty? Podczas tego wakacyjnego popołudnia. No właśnie, niedzielne wakacyjne popołudnie. Część z was wysyła mi zdjęcia, pisze, że spędza czas aktywnie na rowerze, a to też wyjście na spacer, gdzieś po parku. Ja też dodam od siebie, że dzisiaj do pracy przyjechałem na rowerze i też rowerem powrócę do domu, więc trzeba spędzać ten czas aktywnie, póki jest pogoda. Redbox for America, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: przeboje powoli, powoli dobijamy do godziny 15 i za chwilę najświeższe wiadomości dotyczące wypadku autokaru na Węgrzech.
1: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
7: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło, 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
7: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
9: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
7: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska.
10: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób, światłem, grą cieni.
7: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Na wschodzie, zachodzie i na północy kraju dzisiaj może popadać deszcz, tam też nieco chłodniej, poniżej 30 stopni, na przykład dzisiaj w Trójmieście około 21, natomiast w centrum 32 stopnie, a na południu 34.

też macie takie poczucie, że te wakacje strasznie szybko mijają. Niedawno był początek mundialu w czerwcu, potem lipiec, a już mamy połowę sierpnia, za chwilę wrzesień. Ach, zresztą szkoda myśleć. Mariusz Tomaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. Trzeba myśleć pozytywnie. Tak sobie myślę teraz, dlatego zagram dla was. I'm so excited.

właśnie kojarzy mi się ten kawałek, który usłyszeliście przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, czas teraz na Girls Band Atomic Kitten. Mało kto chyba pamięta, że za sukcesem tego Girls Bandu stoją panowie zespołu AMD. Tak jest, panowie w latach 90. Przeprowadzili casting, na próby pojawiła się cała masa dziewczyn i spośród nich wybrano właśnie wokalistki do tego muzycznego, brzydko mówiąc, projektu. Atomic Kitten już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
5: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
4: I też Brookbet?
5: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
4: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
5: I ogrodzenie.
4: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Co robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z preszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Mamy włamanie.
10: Co?
9: Słońce włamało się do salonu.
10: Och, nie!
9: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
10: O, i zaciemnienie.
9: I dyskrecja.
10: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

0: kawałków, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Paul Young, lata 80. w pełni podczas tego popołudnia. Proszę Państwa, dzisiaj wieczorem będzie się działo w Warszawie. Wojtku, opowiadaj, dlaczego będzie się dzisiaj działo w Warszawie?
1: To ja muszę zacytować klasyka. Będzie zabawa, będzie się działo, jak wspomniałeś. Dzisiaj zabieramy Was do lat 90. Dwa, można powiedzieć śmiało, kultowe zespoły lat 90. pojawią się na plaży Wawer o 20:30. Papa D i Just Five, ale wcześniej mamy dla Was również wielką niespodziankę, czyli konkurs Radia Złote Przeboje ze znajomości gwiazd lat 80. i 90. Fantastyczne nagrody również na Was będą czekać, zatem przybywajcie nieco wcześniej, już po godzinie 19:00 bądźcie, bo atrakcji będzie naprawdę cała moc.
0: No mnie przekonałeś, a do tego wydarzenia jeszcze dzisiaj wrócimy na pewno mniej więcej za godzinę. To obiecuję, bo jeszcze z Wojtkiem o tym pogadamy. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej w domach, w samochodach, na plaży. Fun Factory.

0: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

takie kawałki, które kojarzą się z wakacjami, z tym, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. I tak mam właśnie z Savage Only You podczas tego popołudnia z radiem Złote Przeboje. Natomiast Savage, często tworząc kawałki, skupiał się przede wszystkim na brzmieniu, na syntezatorach, żeby było głośno, żeby był bas, więc kompletne przeciwieństwo, jeśli chodzi o podejście do muzyki, do Celine Dion, która przede wszystkim w swojej karierze stawiała na mocny wokal. No chyba, że mówimy o tym kawałku, bo tutaj basu nie zabraknie.

0: Radio Złote Przeboje, które również znajdziecie mając apkę Radio Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do 16. Za chwilę najświeższe wiadomości Radio Złote Przeboje oraz pogoda.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
17: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy, prowadzimy rozmowy z szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
16: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
18: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
16: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,41 zł za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
0: Jeśli nie lubicie upałów, no to warto wybrać się dzisiaj nad morze, bo tam około 20 stopni, ale może popadać deszcz. Natomiast w górach i w ogóle na południu, a także w centrum powyżej 30 stopni.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Myślę, że każdy ma taki kawałek, że jak obudzi się was w środku nocy, na przykład o 3:00 i poprosi, żeby zanucić, no to nie ma żadnego problemu. I tak jest u mnie w przypadku tego numeru. The Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Sissy Catch, a więc odrobina disco w Radiu Złote Przeboje. Natomiast teraz spotkanie z Kubą Sienkiewiczem, elektrycznej gitary, który opowie wam o swoim koncercie życia.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.

0: klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
5: Mamy włamanie.
6: Co?
5: Słońce włamało się do salonu.
6: Och, nie!
5: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
6: O, i zaciemnienie.
5: I dyskrecja.
6: Byłeś taki odważny i męski.
5: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
11: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

W Radiu Złote Przeboje świetny kawałek Beyoncé Single Ladies, natomiast Beyoncé ostatnio ma pewne problemy, została pozwana o plagiat, ale nie chodzi o ten kultowy kawałek Single Ladies, a o numer wydany 4 lata temu, więc jesteśmy ciekawi, jak ta sprawa się skończy. Natomiast legalnie, w każdym miejscu, w każdych okolicznościach przyrody możecie słuchać Radia Złote Przeboje, również mając aplikację Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach, więc to o tym pamiętajcie, tym bardziej, jeśli są i trwają wakacje i jesteśmy w rozjazdach. No a teraz Ace of Base, dajcie głośniej.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
4: dalej masz. Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy BrookBet.
10: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
9: I też BrookBet?
10: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
9: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
10: I ogrodzenie.
9: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.

0: tutaj przeboje kawałek, który uwielbiam nucić za każdym razem, a więc Mother Talking Sherry, Sherry Lady. Nawet jeśli jestem nieco zdyszany, a tym bardziej kolega Wojtek Babiarczyk, no bo się przygotowuje na wieczór, a wieczorem będzie się działo, prawda?
1: Dzień dobry, będzie się działo. Ja tutaj piętro niżej w radiu z naszą całą ekipą radiową pompujemy balony. Będzie ich naprawdę mnóstwo. Zobaczycie te cudowne fioletowe balony z naszym logo, czyli Radia Złote Przeboje, ale to nie koniec atrakcji. Po godzinie 19 już bądźcie koniecznie na plaży Wawer w Warszawie.

0: bo mamy dla was kolejne niespodzianki, czyli konkurs Radia Złote Przeboje o wiedzę muzyczną. Będę was pytał o artystów muzyki lat 80. i 90. Na o 20:30, no to prawdziwy muzyczny ogień, czyli kultowe zespoły lat 90. To będzie zespół Papa D i zespół Just Five. I obiecuję wam, że to nie będzie koniec niespodzianek na plaży Wawer dziś wieczorową porą.
1: Tak jest, więc bądźcie wieczorem w Warszawie. Plaża Wawer czeka, Wojtek czeka, Papa D czeka, Just Five czeka, a w Radiu Złote Przeboje świetna muzyka nie czeka, bo Lighthouse Family. Hi!

0: Tłumaczę Serc, a więc Heartbreaker w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a także co z pogodą na dziś, a także na jutro.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą dziś jeszcze do kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
10: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
9: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
11: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca. I nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji w cieśninie Ormuz, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatyjny szlak, czyli Bab al-Manda.
9: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,41 zł, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego loty do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzone dzięki nadajnikowi GPS.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Pogoda.
13: W okolicach Trójmiasta czy też Szczecina oraz Olsztyna dzisiaj nieco chłodnie, około 22-3 stopni. Też może popadać deszcz, upały w centrum i na południu, a jutro tych upałów już nie będzie, ponieważ praktycznie w całym kraju jutro około 20-23 stopni. Jutro też może popadać, a na południu mogą pojawić się burze.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
13: Ostatnio wyskoczył mi taki artykuł, w którym to Phil Collins, mimo swoich problemów zdrowotnych, powiedział, że nie wyklucza, że może nawet by jeszcze nagrał jakąś płytę, co by było naprawdę bardzo ciekawym artystycznym wydarzeniem, więc na to bardzo czekamy. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje absolutny klasyk Land of Confusion, Genesis.

Radiu Złote Przeboje, teraz lat 90. Przenosimy się do końcówki lat 70., kiedy to każdy nucił ten kawałek. Każdy znał ten kawałek od grupy Commodores, a więc Easy. Kawałek, który zresztą opowiada o rozstaniu i został napisany przez Lionela Richiego, ale też dobrze znamy piękną i bardzo zacną wersję zespołu Faith No More, gdzie słychać ten mocny głos także Mike'a Pattona. The Commodores, już teraz Easy w Radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycje i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
8: Mega,
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: Mamy włamanie.
12: Co?
11: Słońce włamało się do salonu.
12: Och, nie!
11: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
12: O, i zaciemnienie.
11: I dyskrecja.
12: Byłeś taki odważny i męski.
11: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
14: Raz, dwa, trzy!

0: Tak można spędzać ten czas. Późne popołudnie, niedzielne, wakacyjne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, ale też można spędzać z Radiem Złote Przeboje wieczór. Tym bardziej, że dzisiaj na plaży Wawer w Warszawie będzie się działo. Wpadł tutaj jeszcze na chwilę Wojtek Babiarczyk, który już widzę, że przebiera nogami.
1: Zaraz leci,
0: no bo właśnie, po co ty tam lecisz?
1: Po co tam lecę? Za 3 godziny, kochani, rozpocznie się niesamowity koncert na plaży Wawer w Warszawie. 2 kultowe zespoły z lat 90. pojawią się na jednej scenie. To zespół Just Five i zespół Papa D, czyli wspomnieniami powrócimy do tych cudownych lat 90. Ale wcześniej, przed godziną 19 jeszcze wpadnijcie koniecznie na plażę Wawer, bo czekać na was będą kolejne niespodzianki, a mianowicie nagrody od Radia Złote Przeboje. Co będzie można wygrać i jakie będą pytania, przekonacie się, jak tylko wpadniecie przed godziną 19. To ja jeszcze pozwolę sobie ubrać moją dzisiejszą magiczną czapkę. Zabieram telefon. Co tu jeszcze jest? Mój plecak i jeszcze mikrofon i uciekam. Widzimy się.
0: Wojtek, leć, więc pamiętajcie, bądźcie dzisiaj wieczorem. Plaża Wawer, moc atrakcji. A jeśli jakimś cudem was nie będzie, to wszystko też znajdziecie na naszych social mediach. DJ Babo teraz. There is a party.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
2: Pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policjalna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policjalna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo
5: w
3: Media Expert taniej
5: masz. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
6: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
3: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
4: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
3: I też Brookbet?
4: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
3: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
4: I ogrodzenie.
3: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Mamy włamanie.
8: Co?
7: Słońce włamało się do salonu.
8: Och nie!
7: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
8: O, i zaciemnienie.
7: I dyskrecja.
8: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
18: W lodówce tej nowej!
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
21: Reklama.

0: Spad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktyką u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
5: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
4: Ta, ciebie stać.
5: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
4: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
8: Reklama.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.